Czasami no po na poszestrzechie wyprotycach na no to wiesz, czy tamy mają tak mianowane mamutowe parkus, to ty so też w tym wynujenach pisa, ale na czym da to tam zależy, so tam park ryka mamutowy park. Na wie so nic, tylko się tam wulka postała, postaje na no haj mamuta dla trehaj, też podzielnie, ale w osobie wynuje so tutaj miano tamniejszym roslinam, kiż so tam wustaje. Ja mieluce rosliny, kiż su iżo jara stare, na przykład oliwowy sztom, kiż je tam jacać 400 lat stare, albo scywa tak mianowane oliwowy hajk, kiż tam maja, gdzieś je najmłodszy sztom 250 lat. Po takim budani so tam, si też raz dojeć do scywa nie tak daleko. Ze zbudyszina jedziesz nikak cicci mięczyną, albo gdzieś ze schole popuczu też nikak wokoło hodzinu, tam możecie so wukodzować, je to oprócz jeszcze za cywu swójbu, za tych najmniejszych, tam maja sprzygotowane wulku, wańcu, co może so dzieci kupać, też generacja, kiszo trochu mocza, może so tam przysydnić, a posydnić, w tak mianowanej beach barie, a znano też trochu starsza generacja, potem tam w omiery mies kwietka midunda, a si potem oprócz mamutowy park woblada, gdyż potem poladasz na wosybite rosliny, każ tak mianowane oliwowe sztomy. 10 minut po napuszczeniu.

Cybilki nasz jest dobry ranier. Co zostało, na co mogę was dopominać przychodna ryczna godzina, na przykład z Mierca. A to zaradisko zjazka przy Kloštorskej Wodzie, to je knes Luman, tun z Mierc, je dżęca od powodniacjoch, hać to na wieczora na po 60, albo to wiadomie zaradisko zjazka. Gdyż chcecie so tam wobdzielić, albo macie niekajkie starosty, potom przyzywcie so proszę w Skwi 212, tam knieza Lumana zetkacie, a możecie potom se tam wszelaku radu wotełzać. Kino pod hołym niebiom, to je przeco to najręcze, gdyż je wiedro krasne w licznym czasu, se tam z lochkim przykrywom, albo pierzelkom se dojecz, a potom ladać na wulku szczynowinu, wieczornym kumcu je to możno, dżęca pokaza sobie, co dziewięć film Ekstra Wurst, a piatk potom film Michael wo Michaelu Jacksonu w samsnym czasu, a ja se myslu zobudzi to też pohoniowace Ariane film wo Michaelu Jacksonu, što tam nic jenoš, tež vo hučbie zoniš, ale tež snano tež dokładniše informacije vo človeku. Tutun tydzień nakwataja drugi dziel wojoruskiego poskitka, a to we przyrodzie, wukodzowanie wokoło Kocin z pedagoguku zahojac zela Reginu Krautzowi, kiż by zaszy piatk dla niewiedra wupadne, bo budże jucy piatk mies na wieczora pieczych, a wieczora sedmich dosyć wutrownie przeproszeni. No, po takim wiedro so szako trochu zmiruje dżęca, ma so przeco za so podjeszczować jucy bez deszcza Winge, tak możecie so tam na puczowaniu wobdzielić. Mięci

A to chcemy poladać, że czy wy zaso romadzie znano kunstydzenia, na co smicie co wieselić, gdzie chcicie zromadnie swiczyć, no i jak by było na przykład na wiesny swiedzin w Niebeczicach, serbskich Baslicach, cele dokładnie we serbskich Baslicach, tam swiecza kunstydzenia, a to jutrz wieczor 6 hiżo z natoczeniem piwa, potem sliduje tam dzieciacy kino, a wiesne bubiczowanie sobota je potem hiżo w otopodnia 4 sprzyjotowana ze skopaskim turnierom. Paralelnie poskiczy ja tam wafle a kofi za dzieci baslinsku drohu, a potem od wieczora 8 rije za młodych a starych, no na to wiezo też przeco rady słuchamy. A potem możecie so dale podać na przykład też do Miłoczanskiej skale przy Krabatowym kamieniu od jutrzyszego piatka hać do niedzielę. So serbska kultura swieci Witaj Festiwal, ryka tam zariadowanie. A tutun kunstydzenia wotmiwa, so tam na przykład kunstydzenia koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a jeszcze dalsze poskitki. No potem my poladamy, co so jeszcze stała. Ja pojedu z moim myszku dale chore w Bożycach, o tym się powiedała. Zmija tam jechanski a skakanski turnier, miestem hiżo 19. Wulki budyski. A tu nie jeno już za fenu a fachucu, ale za cywy swój bez.

To by się nasza łaka, łaka, daj, daj, Shakira. Dzień zarykasz ab, ab. Dobra, nie przyje serbski rozwoz. Doktor Taste pyta swój pucz. 4 minuty, nie dosyć mi się.

wielki diry, ane dżin, cimin, dżiny. Do cwilgi na osam dobra ranie przyje serbski rozwoz. Wy możecie się podać na przychodną ryczniską albo ryczną chodzinę z Mierca. A to zaraniska zjazka przy klosztorskiej wodzie. Z Mierce tam knies Luman, a wun ma dżęca ryczną chodzinę od popołudniacjoch, chodzą na wieczora na po szestczych, gdyż macie potrzebu, si tam po radu dojeć, potem przyjdziecie, so proszę wystwi 212. Tam zaklepajcie, tam knies Luman sejci, a potem możecie tam po radu prosić jeli i wam nidze trzy twoci. Pod hołym niebiom se wobladać kinowy film. To ja so przeco rady iż raz tyś na to dopomniał, jak sme bieszy to 6, a 8, 10 w Sernianach tam wonka sejdzieli przed wiesku, a sme tam Dirty Dancing ladali. Ja na mać możesz so z was na to nicht dopomnić, ale jak rejne to bieszy pod hołym niebiom. No a ja takie zaczucie możecie tyś mieć w czarnym kumcu. Tam sme ja dżęca za so kino pod hołym niebiom. Ekstra Wurst, so tam poskici je na 20 hodinach. A jutze potom film Michael. A to je film wo Michaelu Jacksonu, tyž we samsnym času potajkim je na 20 hodinach večo dživečich. Tuton tydzień nakwataja drugi dziel wojewódzkiego poskitka z przyrodu, a to punże tak mianowane wukodżowanie wokoło kociny z pedagogu zahojace zela Reginu Krautzowym, gdyż bieszy zaszły piatk hajniewiedra dla so odprawiło. Jutce po takim piatk na wieczor peczych, hacz do wieczora sedmich. Dwie hodziny długo prawie 30 zwoblikać, so namorać zo was szmice nie kusaja aldoswon do przyrody. Mięczinu do cywilki na 8. Dobre ranie wam żym.

0: Katzen, ja, gut. Juhu.
1: Ladaj za dola, wolne psi nu bliżej. To są przewidne dzieci. Jisa bojc nie trzeba my. Studasz się? A czerla se na boka zače.
2: A jak je duchy to sukiš z tej holce, zis, abo ve rozpadane kišce nadejšvoj, a jak so stavizna skunči, to slyšiče ve našej svucharie Olja a je stavizna na našej internetovej stronje ve app MDR Serbia a tiež ve autotece ARD Sounds. Šute tam môžete si ju delišťanč a sobu napšikvatiš do dovola zač. Cimenčine po cibliki na vás.

0: ДВД. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: Zitterst, aber leise warst. Pejedansch war kötzkach, aber wett kötzko. Jo stunda so schon serske swobo. Gosch ja den uknio, jujot lesche za serski pen zawischte buja se pschaschasch, zoja redne stil we serske rätze. A kak win mischo isch die lippe pejedansch. Wenn er schon rege obsewad na rätz, sme sacho pilis system sabirasch, pech pschinosko, schom jastem tete mir swischali, wenn er schon programmier. Gregor Klim, ses pominujo gronjone, zgromad nie sesen. Naszym autorom Pieczom Szerzyńskim jeszcze raz w naszym żyńcejnym tematyckim pogażyńskim uszczywaniu.
2: Co ja to autentyczne, a na przodu dolnoserskie. Z takimi przeszaniami ja se nasz reporter Piotr Szyżyński dał na drogu. Sam ja agle krótki czas we swieszy serskie rice, wieto ja ten żyńcaśny trener pla projekta Zoria, se kradu dwymoko zanurił do rice, a uprzeszał drugich pojedejących k tomu przeszaniu.
3: Zrobisz to nie tak czaskie. Že te modete, ako nen, chopijo to serske, tega nas ne vieše, to se myslia, čo v tých knihvách, to je richtia, to nie tak. V tých knihvách tam stojí inas, ako my pejadáme. To nie tak, ja neviem. To je viete tak, tak ako bauc za šlejfe, tam vetam šio to to, viagonila ta rec. Šita sa to inas.
4: Groni Mariana Voraková zdešna. Jedna tých sliednych, tradicionelnych, maminoriecných pejadáriov serskej je rieci. Zobisz to nie tak serskie? To ją mnie przechwatało, a geniło k tomu, aby serskich ludzi przeszał, jak weni szake słowa gronie, a dla co go na taki part. Cytaś abo lazołaś, sztunda abo gezina?
5: Som gozinu cytała.
3: Ja som janu sztundu lazowała.
6: Som jadnu gezinu cytał.
7: Ja som sztundu lazował.
8: Ja som jadnu gezinu cytała.
9: Ja som jadnu sztundu lazował.
4: Sztunda abo gezina? Jedno słowo przyjdzie z niemskiej rzecy, to drugie pak ze słowiańskich rzeców. Myśmy równo słyszeli, aż każdy pojeda pićku inac. Ale co jo ten rozdziel? Jo jedno słowo riedniejsze, ako to drugie? Jo snaż jedno słowo więcej serskie, ako to drugie? Doktorka Madlena Norbergowa, slawistka azorabistka groni, aż to jo wielgin indywidualna wiec.
8: To niemżasz gronisz aż... To je lepše, to je tak, to je špatný, alebo to je tak. To je vegin individuálny a to je vegin odvisný od konteksta.
4: Ve slovníku DNV stoj, až veno dajo obej, citaš a lázovaš. Ale slovo lázovaš je markirované ako obchadnoriecne. Gregor Viečorek má k tomu druge mienenie. Žeho Viečoreka se ukbajo na modernú serskú riec. Wen jo był dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika, nięto wen zieła Plaserskiego Instytuta, a teke ucy nową generację dorościonych pejedario plariecnego projekta Zoria. Wieczorek groni, aż to markiro, a nie ako obchadna riec, nie ma wiele cyni z tradicju serskiej riecy.
10: Słowo cytaś nie przyjdzie ze serskiej riecy. Słowo cytaś ordowało wilgin dość peździe, akle przez jo takich, jak gronim raz, purystów, zawizione, kumsznie. To słowo nie ma o żadną tradicju. To jo było przecej lazołaś. To słowo jo absolutnie integrowane, dajo aspekt, ty możesz jeden casnik ulazołaś, ty możesz ten casnik zlazołaś. Lazołaś, peniowen dokusowe tego lazołania. A to jest szykno absolutnie integrowane do słowiańskiego werbowego systemu.
4: Jill Francis Ketlicoic, autorka a redaktorka Nowego Casnika, umarkuje, aż słowo cytać o pla młodych ukników więcej rozszerzona warianta, a to my by dejali akceptirołaś.
8: To jest szkoda dla tej wielgin autentyckiej rycy na jeden part, na drugi part. No jo, což klince slovenský teke nejo tak zlé za mňo, dolnosiarská riec, jo, slovenská riec, teke nento ta kopica ukne cich šikne, na uknu ve šuli cytaš a nic lázovaš. Což cyniš, šikne te ucpnice zmeniš a tym septarkam gronisz, to ja opak coś by cynisza, to niekak nie ja można. Also ja by akceptowała taką tendencję, taką zmienę, a sama gronim przecie ją no cytaś.
4: Weno dajo pak młodych ludzi, ak ksie pyjedaś więcej tradycjonalną serską riec. Maksymilian Hasacki groni.
7: To nieważne, że ja nie perizusem pyjedaś, a pyn, gaś jaden joderje w tej riece, ma niekak te możności przemyslisz, okej, okay, kak cuja pyjedaś. To we mnie ja niekak to cusze, aż cuja tak pyjedaś, aż te myje priedą niki, w których są krudnu te serskie korienia, tu serską identitu, aż we nie mnie tyke derje rozmiju. Aż ja tak pyjedam, lec ja by planich to jeszcze nauknu.
9: Jo, also ja mam starego nana w mojej familii, a jeszcze meża serskie, a jo, gaś ten groni stunda, albo lazowaś, bin dla cogo deo, ja gronisz, ja wiem to lepiej, jak ty, ak ty se teorie zu wetros, nie, ja, albo my dejali te słowa dali uknuś, a nic gronisz, a to jo nimskie, ale weto jo lepiej gaś znajesz, obej wariancie.
4: Groni Szyman Blum, młody sobudzielasier serskiego instytuta. Ale pesporomie leksiki dajo drugie wiecy na kytaresz myżo pyjedar giedaś, gaż co sersku riec derje nałożołaś, groni Gregor Wieczorek.
10: To nie jo ta główna wiec, tam dajo wiele, wiele wiecu, na kotleż by mogli giedaś, to jo ten cały werbalny system aspekta, to jo fonetika, jak ta sada ordujo zestajana, ten ried tych słów w tej sadzie, a tak dalej.
2: Wiele aspektów, riedna autentyczny styl siarskiej rycy, to jo jadna wielgin obszorna tema, transparencie, toż ten przynoski o nas to 2015, żeż jo jadna wspomniany maminorycny serb, starki Szymana Bluma, jeśli był żywy. To ugrono se wie dali płasi, co go dla dio ja innac pyjadaś jako starki, kęć jo sorycu wytros. Wiecie, buzio się spyszasz net.

0: Sme slyšali ved rozdielom miasa tradicionelnejú a modernejú dolnosiareského rycu. Ale kak je to nastalo, až niekotára ľuže kronie, až dajú žinca dvie variánče? Dla cogo žinca niekotára ľuže kronie lázovaš a druge cytaš? Pieče žinský jo s rycí viednikami piedal ved toho, kak jo se siareská ryc bez lietnem hundart lietu uvijala.
1: Może jeszcze przosem jeden foto w tym nie oceniesz?
2: Byście jeden foto wetmę gotuwaś.
3: Wetmaluj mnie, gotuj bildku w tym nie.
4: Może już przosem jedno foto w tym nie oceniesz?
5: Możesz mnie wetmaluwaś?
6: Możesz przosem foto w tym nie zapepatnuś?
7: Możesz mnie przosem wetmaluwaś?
8: Wyście słyszeli nieco wiele wariantów jednego ugrona, a równo to zjawienie jo typiske a teke problematiske we mniejszynowych riecach. Rozmiej, te nowe pejedarie pejedają wielgin niejednako. Zewszym nie olaszko rozsuzić, co jo we tej ryce autentiske, co jo we niej cudze, a co dej se ucyś. Ako sme słyszali wed Mariany Worakoweje, mamino riecneje żeńskie jest deszna.
2: Zobyś to nie tak saskie. Tam nie rozumieją, aż wenie tak uwe te knikoś to uchno, te słowa są szykne na ksie, to nie rozumieją się nikt.
8: Nasledku mężosz gronić, aż dają dwie wariansie dolnoserskeje riecy. Tu więcej tradycjonalną, ako pejedają serskie maminoriecne wejsanarie, a tu riec nowych pejedarią, ak se ucy szuli, a pejeda z wieczego instytucjach. Riecy wiednika dr Fabian Kalfus a doktorka Madlena Norbergowa rozkładują tej, jak to nastało.
9: Dolnoserska pisna riec, ako wena nieto, eksistirują masywie tylko swoją historię, najpierw raz tu starszą historię, a tam dają absolutnie jasnie tylko wszakie germanizmy, ako ľazovaš a druge teke. Te sú se pen v vedejdarských casách väčšie part celo utloceli. Ten purizm, jo se krynul do Sarbu niži v Pelojce 19. stoliča, v Garnilúžice a dosť mecne. To jo se pen krenc vejne teke pšeniaslo na Dolnú Lúžicu. Pevejne se vie, jo bylo malo ľuží, keď sú v Dolnej Lúžice žielali, ak sú vedoma sarské megali, also, se vie, jo dalo veľa ľuží, ak sú sarské megali, ale te nie sú byli pen veci pevejne ve zjavnom živinu, tak viegin výžeš s malo úzešami. Veľa dolnosarských ceptariov jo bylo napríklad v NSDAP abo inži a pen pevejne nie sú megali statkovaš veci ve šulach.
1: My sme přemalo dolnosarských ceptariov mieli. Gorno Serbe sú pomegali. A nento njamžeme to šo negatívne výžiš, oni sú ho čašne veci ukbali, oni sú pomegali. Ale se vie riecne joto za jednogo lúža šeško přišto jadne šule a drugi žen dolnosarský. Ucovaš, kak ty ten svojek to moc?
8: A to jo viadlo k tomu, až gernoserská riec jo se pevejne mecne ukbala na dolnosersku riec. Viele pezdej, okolo politického pšeobrošenia, jo se zasej zachopilo viecej gledať na tradicionelnú dolnosersku riec.
9: Ved krenca 80-tych liet jo se chopilo zasej čoku sliedkých gledať na tú originálnu, na tú ľudovú riec, také na negajšné historické písmojstvo, a to s malými kšaceniami.
1: Styri a živie šase tio reforma boa, to jo vegin pozitívne boa, fonetická reforma, až te coje v vokno vúceš a tak raz skoncne se venchyši. A ten i zase přižo sliedk, nímsky, žíši, gnívaš se, to sú malé vece, ale za serbstvo vážne.
8: Szyman Blum, jo jaden luž, za ketarego jo ważne, aby serska riec więcej autentiska ordowała.
7: Jak się, aby mi star na mega ogronić jo, to jo iści serska riec, a to nie kompletnie druga riec ordowała. Szkeda jo, aż se żinca na to dość nie gleda. Azo to jo mi zasiść, aż to jo wiele ludziom nie to tak ważne, albo nie wiedobne, coż mam za szkedu jo.
8: Fabian Kaulfust jo we nientejsznym czasu zagronity za uwisie serskiego słownika DNW. Wen pak groni, aż to przemienienie sliedk do więcej tradycjonalnej riecy, niamyżo psiś psieliż malsnie.
9: Psie to, aby szukno psiechysili, a szukne ceptarie by pen gronili, och, pen myśmy wen, my więcej sobą nie cynimy, to my tak nieśmy nauknuli, pen takie nie by nic dobydnuli. Ja se myslím, to pomale postupovanie a ujasňovanie tým ľuďom, co, kak a co godľa, jo dobra droga, se wie, ktoś by chciel iści malsni tam być, togo to tylko nikak byli, ale ja se przecie pracuję nikak taką zryżną drogą, namakać kęż, każdemu nieco dobrego pobytują, aż z takiej uważnią se wie, każdemu tylko przecie nie utrafią, że tylko jasnie, ale to zjeją na se.
0: Ako sme zgonili dolnosiarska recia bola poudana politickým a kultúrnym přemeneniam, k ním slúša ten úcink gornosiarskej rice z budúšená pevenia a žince to pilnovanie se tej tradicionálnej rice zase přiblížiš. To všetko je zúkbalo na to, kak žince se siarska rice úce a kak ten nové piedarie žince piedajú. Žome net ešte dali do detajla.

0: pet motom obzvat na rec, zaberame se s problematiku riedningo stila serskeje rece. Peče žinski jo se pšašao, kake žredva su te najlepše, za nikogo ak južo derje bije da sersku rec, ale co se venje išti pelepšeš.
1: Kniglicki Ericha Vojta, wenn ihr ticke Jan wird dich slednich maminorecnich, ak so ticke Radio živali, ako reportar. Erich Vojto z Janšojc, taka jota serska duša. To su tak došćajnki kniglicki, ticke z małkimi basnickami. Tam jo Jan Wigi riedny, domacny styl, a małko przemienione njęto wedlektoro, a tak dalej.
2: Groni Gregor Wieczorek, niegajszny dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika.
3: To se wie ten knigu ried we drecnej szule, żeż te mamino riedzne su transkrybirowane, a to su takie czojenia. My to tylko we zoriach wiele używamy, dlatego aż te su przestupeje danu riedz, laszczejsze rozmieszają akurat to literane teksty.
2: Maksymilian Hasacki, groni, kakie knigły w niej razi używają we uczbie.
3: A tylko te sady są więcej relevantne, tak za średnie żyjen. Wiele się ospytują tam, jak w niej są bydlili, jak, nie wiem, jaką familię są mieli, a co są żyjali, a tak dalej. To jest wygin dobry zakład za to pojedanie.
2: Stary żylowar ulicują, niegajszny turnojski gelc a jego starki. Ze żywienia serskich muskich, albo żywieńskie dopomienki serskich żeńskich, to są te styrii wesebne knigły, agio udała szulia za dolnosersku riec a kulturu. A zioż są maminoriecne wejsanarie, ze swojej wielgin autentyskiej riecu słyszanieju, ako na przykład Bertolt Pan narożony Turnoje.
4: Turno gado kuźdy znają, a Turnoje me stary nan tenio bydlil we tych ujzach. A ujzy nie ma żadna jas, to ma nur Turno. Tejo ten stary Fritz založil, a tenjo tam ľuže z francouzské, abo veďže te su přišli, tam obstaral, a te su jomu dali želaš. Tam je každý dver, malé dvere blus, to je na liberalské šosy, celý kus, žeš kojenc té rolejo, tam je měl každý dver ve těch ujzov pel morgina role. Tam jsou te ľuže pen ľan seli, a jsou museli přišť, a ty ke tkáš, a tým vejakam ten plat, ten zas uželáš.
2: Szyman Blum, sobudziła się Rserskiego Instytuta przy Rucyjo.
5: Wszyscy te stare casnikowe teksty z XIX stulecia dają korpus z maminoriecnymi tekstami.
2: Obejmy, że się namykaś na internetowym boku dolnoserski.de. Fabian Kalfust, riedzywiednik ze Serskiego Instytuta, rozkładują.
6: W każdej riece jest tak, aż riec ma wszakie warstwy, dają wistu obchadną riec albo dialektalny zakład. Za to mamy te nagrawania, a dają tylko w internecie przystępne dalsze nagrawania w wszakich takich korpusach. To jest wszyscy dobra wiec. No to tam słyszysz, jakie ludzie są pojedali, jakie jest cizinca, wiadomo, tak pojedają. To jest dobry zakład. Na drugim boce se wie, dają usoku literaturu, przestajenia Biblii, a tak dalej. Ktoś, co do tego smierajesz, może tam takie gledasz. Takie to mamy online na naszych bokach, a Dolnosarską Digitalną Biblioteku, że już równo takie historyjskie teksty są przystępne. A szakie samo takie już w nowym przełopisu, tak aż te, kiedyś nie znają ten starszy przełopis, meguje takie przelazłaś te knigły.
2: Jeden egzempel literatury, kytaru myżomy namykać we Dolnoserskiej Digitalnej Bibliotece, a lazołaś we nowym przełopisu, jo Robinson Crusoe, przestajony wetki taszwiele, a dalsznych autorów. Jill Francis Ketlicoids, redaktorka Nowego Casnika, a autorka tekstów Psirucyjo.
7: Riedny styl na przykład w tekstach Fararia Herberta Noaka albo Margity Heinrichowej w jej krótkich tekstach, a to są takie luszne teksty, jo, also to mężą perucyś, tam namakają ukniecy takie zajemne obroty wytniegajśnego casa, słowa ako nejsowiecy, tak cesto używane, albo zauszym wiecy nieużywane. To mężą obszodu perucyś.
2: Knigły Herberta Noaka, pisar biech wet młodych liet, albo zbierku tekstów Margity Heinrichowej, ta weńko tata nazyma, myżo się skazać online we ludowym nakładnictwie domowina, albo kupić we lotce mieście.
0: Albo sobie takie upożyczyć dolnosiarskiej bibliotece. Net zabieramy se z wesebnym słowem wesiarskie rice, jak by wygronili beeinflussen, einfluss haben. Net k tomu wiecie.

0: Kusta żywa rzecz se przemienio, se ubija, a to jest większego przyrośbny proces na niemniej pla wielkich rzeczów, ale pla mniejszynowych rzeczów, każ pla nasze zjarskie, jo ten proces mogi raz więcej napszyski. Każ se pracujemy po wyżywieniu rzeczy, może se stać, aż jele aspektu od jo zabytych, a te zabyte rzeczy narunane z nowymi. To mogą być słowa, ale je takie wesebne obroty a kronka.
1: Gaż sleduje się o serskim mediam, ga zawieście znają się o to słowo wliw, albo obliwowaś. To ma wliw na nieco, albo to ją mnie obliwowało. We niemskiej rzece gronimy Einfluss, beeinflussen.
2: Tam nie dają jedno całokumczne słowo, ak jadn luź węce, ak nie o to słowo nie to nauknów ze słownika, to nie bzio widzieć, co to groni. Gaż ja gronim te rzece, obliwuju jadna drugu. To obliwowaś, nikt nie wie, co to jo. Ja nie mógł do ochoze psić, a gronić te rzece, obliwuju jadna drugu. To nie wiecie, co ja minim.
1: Jak myż o to byś? Gregor Wieczorek Wecerskiego Instytuta rozkładują, aż to słowo wliw nieby jeden tradycjonalny maminoriecny rozmiu. Maksymiliano Juhasackiemu wed projekta Zoria se to słowo teke nie spodoba.
3: Ten wliw to już mimo tego, aż ja nie wiem tu zlezanu tog słowa, mnie wiegin cuze se zdają. Dlacok znasz ta kombinacja tych fonemów nie od taka typiska. Nieskiedy o to ten WL na zachopinku. To nikak nie pasuje do naszego systemu tak dalej.
1: To słowo wliw jo perzecone z gernoserskiej rzecy, a zaprietka z czechojskiej rzecy.
2: To jo runo jadno nierazione, jadno wielgin, jak gdyby gronić, pićku skazone perzecenie z drugiej rzecy.
1: Serska riec ma, ako kurzda riec perzecenia z drugich rzeców. Te jadne są przyroźbne, wedluda psiuzete, ale we dolnoserskiej rzecy dają teke wiele wedkerjejka, przez szulu a instytucje rozszerjonych, aksu nie zna tema minoriecnym pejedariam. Tosmy obspomnieli we naszą riedu we sliednych miasecach. Wieczorek teke psił dajo, aż perzycenia same nase nie su problem. Przaszanie liecu wenizeuszym notne, a gaż jużo liecu stwerione pe kazniach dolnoserskiej riecy.
2: Wiele wet tego, co się u nas dało, jo panuło do zabysia, a miesto tego, jo se to narunało z drugimi słami, a to jo pićku wiele.
1: Niekietarym ludziom mucy, aż to narunanie jo nastało kumsztnie. Jak my żoż w tym konkretnym pazie sadu, ta riec ma wliw na tu drugu riec i nas gronić, aby tebie maminoriecne pejedarie lepiej rozmieli.
2: Ta riec se ugbajo na tu drugu riec, aż wena ma jeden mecny ucynk na tu drugu riec. Ty możesz tylko gronić, jo ta jadna riec ma jeden efekt na tu drugu riec.
1: Eduard Wornar, profesor a wiednik Instytuta za Zorabistiku Lipsku, psigłosuje tomu, aż słowo wliju jo perzecenie z drugich słowiańskich rzeców, a komentiruje tu krytyku.
4: Ta krytyka takie pokazuje zasadną problematykę. Grońmy raz, gaż ja groniem, mi se lepiej spodobają ten efekt, ako wliju. Pęto na końcu groni, aż ja zeją latyńskie słowo, które jo przyszło przez nimsku riec, a ak teke serskiej fonetice nie odpowiedują. Dokulaż my mamy tamto cudze f, nucika, nicga, a słowa ak se zes e zachopinają, te teke nie są kraru frekwentne. Hoko, że na końcu wo ideologiskie przeszania wiele więcej, ako wo lingwistyczne przeszanie.
1: Co mieni ideologiczne? To mieni, jak jeden rozsuzio, co ją na końcu dobre albo notne perzecenie, to ją wedwisne wed perspektywy.
4: Ja znajom takie ten problem, aż supen takie wieco obzwadne. A na końcu wedwisują ta korektność wed tego, do którego casa ja gledam, a do którego regiona ja gledam. Co ja pe na końcu czu? To jo to ideologiczne. Toż te przeszania te są ważne, dokulaż wene mają kradu wielki ucynk, aby równo nauknione słowo takie pićku zwucował. To ucynk to se mi spełgronie nie spodobają, ale to jo mej szmeknę to.
1: Ale wen teke psił dają, aż we zinsajsznej serskiej riecy akose ucy dają wiele cuzych perzycenią z drugich słowiańskich rieców.
4: Gaż jo przyszła ta nuła Heisenbona ze nimskiej do serskiej, a to psi jose pen gronilo Heisenbona. A penakle jose przełzelo z české řece, ta železnica. Ta železnica není to tak slovenský ugleda, ale na koncu je to také cuze slovo. Druhý taky příklad je slovo živadlo. Tam je to ještě extrémněj. Dokuláš, tam je na jednom bodce ten sufix dlo, kterýž ve české řece má pičičku jinakše vznam, jako ve serské řece. Ve serské řece je to něco menší. Mimo toho český se dívat, to je gledaš, nicga, a serský se živáš, věci dolnoserský se živáš, má jinakší vznam. Po takém to slovo je také pozdatné serské slovo, ale po přelom je to jeden cuze element. Ale cuze elementy na drugim bodce máme ve každej řece.
1: Co to groni? To pokaże na kompleksność rzecy, a problemy rewitalizacji naszej rzecy. A gaż ja tu riec uknu, ga nie oli to na końcu mejo rozsuzienie, liec nieco mnie obliwujo, abo snaź lubiej ma na mnie ucynk.
0: Ako vidíš, diskusia ved našej rece nie je jednora, ale to také pokazuje, až naša rec je živa, až dajo ľudia, ako se starajú v to, kak autentické venejo. Rovno sme piedali ved slova vliv, to je jedno ved veľých požiceniu ze slovenských riecov, ak veľkým cestou ustupujú v nentešnej serskej riece plánových piedaliov. Mamino riece pak to slovo derie neznajú. Na drugom bodce dajú veľa požiceniu z nemskej riece, ako mamino riece piedalie veľkým cestou užívajú, ale nové piedalie je liepta naložujú. Pečežinský Jose s jednym wielkim wesepnym słowom zabierał ze słowom ordowaś.
1: Dla maminorycnych pedariów jo ordowaś jedno tych najcześciej pedanych słów, ale we słowniku przy samym niej namykaniu.
3: Ja mogę to derie rozumieć, aż te nowe pedarie to wiecie partnie gotują, dlatego aż ja tylko szuli nie są to żołszym uknął, tak. Samo tak, až ja do nekak ukbašovýho kurza tam 12. letniku, ako sme pen zachopili s mamino riecnými textami, tak teda žijú až, nesom žiošim vyžil, až to dajú.
1: Groni Maximilian Hasacký, negajšný viednik projekta Zoria. Kak môžo to byš, až mody ľuž, ako uknio serskú riec, neznajú slovo ordovaš? Ingrid Huštetová ulicujo, kak jo to bylo, až jo vena uknula serskú riec ve 70. letach.
5: Som se cua přeci zagrunita pšavosarske sluha namakáš. Dokoláš nesom kšiva, aber nesom také smiva, ja denim v pasokách kronim, žadno nimske slovo buževaš. Tohle nie to slovo za mňo zrštum trebne bylo. Ja nesom to buževala.
1: Lipšťanský profesor Eduard Vornar pokážu na to, až ve gernoserskej rieci sú viedobne slovo ordovaš ušmarnuli, aby se riec přibližila drugim slovenským riecam. To jo se ustatkovalo peždej na ucbu Dolnej Lužicy. Wiele gernoserských ceptariov jo ou ucilo.
4: Ja som niekotare z nich ešte vesobinsky znal, te sú také kradu dery dolnoserský umieli, ale te sú mi také pejedali, kak šieško jo to bolo na zachopinku. A gaž sú venie tak vetrosli, až to vrdováš, to nesmieš groniš nič, na? Chovac to nebžonic vrdováš se s tobu, pen venie to automaticky nesú gotovali, dokuláš, Wynika są mili drugie możliwości.
1: Hauke Bartels, wiednik Serskiego Instytuta, jo w Lesiu 2006 napisał k temie interesantną analizę. Z niej możemy miast drugim uznać, aż we starych serskich casnikach jo to słowo ordołaś se namykało we wielgin wielkiej liczbie. To pokażą na to, aż to słowo jo zawieście było wielgin rozszerzone plamami norycnych ludzi, a tylko na to, aż jo dało mocny riecny kontakt miazy serskeju a nimskeju riecu. Ale co to słowo ordołaś żełszym groni? Jak się obspomnieć jeden kontekst, żeż se nałożują? O ordujo serskie pejedany. Ta sada jo egzempel za to, kak myżoż we serskiej riecy pasiv natwariś. Megał tieke gronić, o se pejeda serskie. Ale liec myżomy se naprzałdu przecy tomu słowo ju oberaś, a liec jo to żełszym trieba?
6: Gaż jo ten subjekt żywe, azu se pysiguje na żywego referenta, jo inac, also napríklad te ukniki se chvalie, jo nieco drugiego, ako te ukniki orduju chvalione. A te reflexívne konstrukcie, no jo, tam cesto nevieš, jo to jo pasív, alebo je to nient reflexívna konstrukcia, se vie také sade, ak ostoje ten dom, se předajo, jo, to je možno.
1: Groni Szyman-Blum, sobudzielasier Serskiego Instytuta. Maksymilian Hasacki ma iści przed wecema wesebny moment, ako jo ucu Jan Szojcach Sersku riec.
3: A tam jo jadn jacor sobu była ta liska mieszkowa. Taka wiegin stara pejedarka z Jan Szojc, ako tyk wiec nie labujo. A jo wiegin riednie tyk pejedała tu Jan Szojcku riec. A ja som miał taku bildu prieze. Prvé sonu a tam ja nechten za zapus přigotoval šorcu a tu šorcu platoval. Ale ta paržona nejo bolo vížeš. A dátok som si myslel, okej, my nevieme nen, kako to musky alebo ženská a ja budu to einfach ako pasív kroniš a ta šorca se platujo. A ta líska jo se tak musela charaš a jo som jo pýta, ja žošem nesom tom momente tak pšal jo rozmi od lacok, vena se ta chacha a ta jo pýn kroniš, ho jo, to dobre riedno bolo, aby tá šorca sa vecami go blatovala. A ten sa mi Marko, okej, okay, jo, tá sada sa viem, tá neka kroni, až tá sa blatujo. Also až tá reflexívnosť tam, z kedy napšodu jo jadne reflexívne verb a jem nic ten pasív.
1: A sadsky pšiudajo, až tá konstrukcia pasíva ze svom ordovaš?
3: Peúši jo samú tú komplexitu serské rieca, že to vegin vesiebná konstrukcia. Mi sa to spodoba. Pen som ja zachopil to tyk tak groniš.
1: Za riecnego trenaria Gregora Wieczoreka nie o żełszym przaszanie, lecz jedno słowo psizio z drugiej riecy albo nic. A jest kierej lecz jo autentyskie.
2: Tam dają wiele więcej kryteriumów. Ja nie mogę jano sużyć na tom, lecz to słowo psizio z niemskiej riecy. To ga wacy każdy tylko rozumieją. Nikt nie o za słowo szulia, nic drugiego sobie umyślił. Tam by tylko mogli nieco drugiego sobie umyślić. My nie możemy szykne słowa...

Vice pejedamy miasto drugim z muzykariom, który się osobu organizował Witaj Festival, ten se Vice przez Vice we Miłoczycach wytmijo na wesebnym miestnie we Miłoczańskiej skale przy krabatowym kamieniu. To mistyjskie klince, Vice słyszysz, co was na tom festiwalu wycakują, na to myżo szanarsky byś, co mimo tego na programie stoję wam, a gdy Vice przerażują, ja są Ania Korecz-Warcowa, życzę wam jeszcze jedny dzień, westęcza zdrowe, a glucne. Yeah.

0: ДВД. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: Zittersch, aber leise warsch. Pejedansch war kötzkach, aber wett kötzko. Jo stunda sau schon serske swobo. Gosche ja den uknio, jujot leische za serske pen sauwischte buja se pschaschasch, zoja redne stil we serske rätze. A kak win mische isch die lippe pejedansch. Wenn er schon rege obsewad na rätz, sme sacho pilist system sabirasch, pech pschinosko, schom jas dem tete mir swischali, wenn er schon programmier. Gregor Klim, selbst bominujo gronjone, zgromad niesis naszym autorom Pietrzom Szyżyńskim jeszcze raz w naszym żyńcejnym tematyckim pogażyńskim uściwaniu.
2: Co jo to autentiske a napszodu dolnoserske? Z takimi przeszaniami jo se nasz reporter Piet Szyżyński dał na drogu. Sam jo agle krotki czas we swiejsze serskie rice, weto jo ten zinsaśnie trener pla projekta Zoria, se kradu dwymoko zanurił do rice, a uprzeszał drugich pojedejących k tomu przeszaniu.
3: Zorbysz to nie tak czaskie. Że te młode, te akonent, chopiło to serskie, te ganas nie wiecie, to se myślę, że w tych knihach to richtia, to nie tak. W tych knihach tam stoi inna, jak my pojadamy. To nie tak, ja nie robię. To wiecie tak, tak jak im bałc, za szlajfę, tam, we tam przyjął to to, w jagonie od tarec. Przyjął to to inac.
4: Groni Mariana Worakowa Zdeszna. Jadna tych sliednych, tradycjonalnych, maminoriecnych pojadariów serskiej riecy. Zobisz to nie tak serskie? To ją mnie przechwatało, a geniło k tomu, aby serskich ludzi przaszał, jak weni szake słowa gronie, a dla co go na taki part. Cytaś abo lazołaś, sztunda abo gezina?
5: Som gozinu cytała.
3: Ja som janu sztundu lazowała.
6: Som jadnu gezinu cytał.
7: Ja som sztundu lazował.
8: Ja som jadnu gezinu cytała.
9: Ja som jadnu sztundu lazował.
4: Sztunda abo gezina? Jedno słowo przyjdzie z niemskiej riecy, to drugie pak ze słowiańskich rieców. Myśmy równo słyszeli, aż każdy pojeda pićku inac. Ale co jo ten rozdziel? Jo jedno słowo riedniejsze, ako to drugie? Jo snaż jedno słowo więcej serskie, ako to drugie? Doktorka Madlena Norbergowa, slawistka azorabistka groni, aż to jo wielgin indywidualna wiec.
5: To niemżasz gronisz aż... To je lepsze, to je tak, to je spatny, aber to je tak, to je wegen individuelny, a to je wegen wotwisny wot konteksta.
4: We słowniku DNW stoi, aż weno dajo obej, cytaś a lazowaś. Ale słowo lazowaś jo markirowane ako obchadnoriecne. Gregor Wieczorek ma k tomu drugie mienienie. Zieło Wieczoreka se ukbajo na modernu sersku riec. Wen jo był dwójkolietny szef-redaktor Nowego Casnika, nięto wen zieła Plaserskiego Instytuta, a teke ucy nową generację dorościonych pejedario plariecnego projekta Zoria. Wieczorek groni, aż to markiro, a nie ako obchadna riec, nie ma wiele cyni z tradicju serskiej riecy.
10: Słowo cytaś nie przyjdzie ze serskiej riecy. Słowo cytaś ordowało wilgin dość peździe, akle przez jo takich, jak gronim raz, purystów, zawizione, kumszny. To słowo nie ma żadną tradicję, to jo było piecej lazołaś, to słowo jo absolutnie integrowane, dajo aspekt, ty możesz jeden casnik ulazołaś, ty możesz ten casnik zlazołaś, peniowen dokusu, tego lazowania. A to jest szykno absolutnie integrowane do słowiańskiego werbowego systemu.
4: Jill Francis Ketlicoic, autorka a redaktorka Nowego Casnika, umarkują, aż słowo cytać o pla młodych ukników więcej rozszerzona warianta, a to my by dejali akceptirołaś.
8: To jest szkoda dla tej wielgin autentyckiej rycy na jeden part, na drugi part. No jo, coś klince słowiański, teke nie jo tak zle za mnie, dolnosjarska riec, jo słowiańska riec, teke nento ta kopica uknie cych szykne, nauknu we szuli, cytasz, a nic lazowaś, co coś cynisz, szykne te ucpnice zmienisz, a tym septarkam gronisz, to jo opak coś by cyniszo, to nekak nejo możno. Also ja by akceptirowała taką tendencję, taką zmienu, a sama gronim przecie jano cytaś.
4: Weno dajo pak młodych ludzi, ak ksie pyjedaś więcej tradycjonalną serską riec. Maksymilian Hasacki groni.
7: To nieważne, że ja nie perizusiem pyjedaś, a pyn, gaś jaden joderje w tej riece, ma nikak te możności przemyslisz, okej, okay, kak cuja pyjedaś. To we mnie, ja nikak to cusze, aż cuja tak pyjedaś, aż te myje priedą niki, w których są krudnu te serskie korienie, a tu serską identitu, aż we nie mi tyke derje rozmiju. Aż ja tak pyjedam, lec ja by planich to jeszcze nauknu.
9: Jo, also ja mam starego nana w mojej familii, a jeszcze meża serskie, a jo, gaś ten groni stunda, albo lazowaś, bin dla cogo deo, ja gronisz, ja wiem to lepiej, a ty, ak ty se teorie cu vetros, nie, ja, albo my dejali te słowa dali uknuś, a nic gronisz, a to jo nimskie, ale weto jo lepiej gaś znajesz, obie wariancie.
4: Groni Szyman Blum, młody sobudziałasier serskiego instytuta. Ale pesporomie leksiki dajo drugie wiecy na kytaresz myżo pyjedar gledaś, gaż co sersku riec derje nałożołaś, groni Gregor Wieczorek.
10: To nie jo ta główna wiec, tam dajo wiele, wiele wiecu, na kotleż by mogli gledaś, to jo ten cały werbalny system aspekta, to jo fonetika, jak ta sada ordujo zestajana, ten ried tych słów w tej sadzie, a tak dalej.
2: Wiele aspektów, riedna a autentyczny styl siarskiej rycy, to jo jadna wielgin obszorna tema, transparencie, toż ten przynoski o nas to 2025, żeż jo jadna wspomniany maminorycny Serb, starki Szymana Bluma, jeśli był żywy. To ugrono sobie dali płasi, co go dla dio ja inac pyjadaś jako starki, kęci jo sorycu wytros. Więcej bużesz, a spyszasz net.

0: Sme slyšali vet rozdielom miasa tradicionelnejú a modernejú dolnosiareskeho rycu. Ale kak je to nastalo, až niekotára ľuže gronie, až dajú žinca dvie variánče? Dla cogo žinca niekotára ľuže gronie lázovaš a druge cytaš? Pieče žinský jo s rycy viednikami piedal ve togo, kak jo se serska ryc bez lednem hundart letu uviala.
1: Może jeszcze prosim, jeden foto w tym nie oceniš?
2: Weźcie, jeden foto wetmę, jak gotujesz.
3: Wetmaluj mnie, gotuj bildku w tym nie.
4: Może jeszcze prosim, jedno foto w tym nie oceniš?
5: Możesz mnie wetmaluj?
6: Możesz prosim, foto w tym nie zapepatnuś?
7: Możesz mnie prosim, wetmaluj?
8: Wyście słyszeli nieto wiele wariantów jednego ugrona, a równo to zjawienie jo typiske a teke problematiske we mniejszynowych riecach. Rozmiej, te nowe pejedarie pejedają wielgin niejednako. Zewszym nie olaszko rozsuzić, co jo we tej ryce autentiske, co jo we niej cuze, a co dej se ucyś. Ako sme słyszali wed Mariany Worakoweje, mamino riecneje żeńskie jest deszna.
2: Zobyś to nie tak czaskie. Tam nie rozumieją, aż we nie tak uwe te knikoch to uchną, te słosy się klenakse, to nie rozumieją się rychtyj.
8: Nasledku mężosz gronić, aż dają dwie wariansie dolnoserskeje riecy. Tu wiecej tradicjonalnu, ako pejedaju serske maminoriecne wejsanarie, a tu riec nowych pejedariu, ak se ucy szuli, a pejeda z wieczego instytucjach. Riecy wiednika dr Fabian Kalfus, a doktorka Madlena Norbergowa rozkładują tej, jak to nastało.
9: Dolnoserska pisna rieca kovena ninto existirujo masywie teke swoją historię, najpierw raz tu starszą historię, a tam dają absolutnie jasnie teke wszakie germanizmy, ako lazovaš a druge teke. Te su se pen vedederskih casah vječe part celo utloceli. Ten purizm jo se krenul do Sarbu niži ve Pelojce 19. stoljeća ve Grni Lužice a došć mecnje. To jo se pen krenc vejne teke pšenjaslo na Dolnu Lužicu. Pevejne se vje jo bilo malo ljuži kenč su v Dolnej Lužice želali, ak su vedoma sarske megali, also, se vje jo dalo veli ljuži, ak su sarske megali, ali te nesu bili pen veci pevejne v zjavnem živinju, tak vjegin vižeš z malo uzešami. Vele dolnosarskih ceptarjo jo bilo napšikvat v NSDAP abo inži, a pen pevejne nesu megali statkovaš veci v šulach.
1: My sme premalo dolnosarskih ceptarjo meli. Gorno Serbe su pomagali. A nento njam, že me to šo negativne vižiš, oni su ho čašne veci ugbali, oni su pomagali. Ale se ve recne jo to za jednogo luža, šeško, přišto jedne šule a drugi žen dolnosarski. Ucovaš, kak de ten svojek to moc?
8: A to jo vjaduo k tomu, až gernoserska riec jo se pevejne mecne ukbała na dolnosersku riec. Wiele pezdziej, około politiskego psieobrosienia, jo se zasej zachopiło wiecej gledać na tradicjonelnu dolnosersku riec.
9: Wed końca 80-tych lat jo se chopiło zasej czochu sliedkyś gledać na tu oryginalnu, na tu ludową riec, tylko na niegaśne historyjskie pismojstwo, a to z malymi krzaceniami.
1: Styri a żywie szase tio reforma boa, to jo wiegen pozitivny boa, fonetiska reforma, aż te coe w wokno wucesz, a tak raz skońcny se wenchyszy, a ten i zase przyżo sledk, nimski, żiszy, gniwasz se, to są małe wiece, ale za serbstwo ważne.
8: Szyman Blum, jo jaden luś, za ketarego jo ważne, aby serska riec wiecej autentiska ordowała.
7: Jak się, aby mi star na mega ogronić jo, to jo iści serska riec, a to nie kompletnie druga riec ordowała. Szkeda jo, aż se żinca na to dość nie gleda. Azu to jo mi zasiść, aż to jo wiele ludziom nie to tak ważne, albo nie wiedobne, coż mam za szkedu jo.
8: Fabian Kaulfust jo we nientejsznym czasu zagronity za uwisie serskiego słownika DNW. Wen pak groni, aż to przemienienie sliedk do wiecej tradycjonalnej riecy, niamyżo psiś psieliż malsnie.
9: Psie to, aby szukno psiechyścili, a szukne ceptarie by pen gronili, och, pen my sme wen, my wiecej sobą nie cynimy, to my tak nie sme nauknuli, pen teke nie by nic dobydnuli. Ja se myslím, to pomale postupowanie a ujasniowanie tym ludziom, co, kak a co godla, jo dobra droga, se wie, ktoś by chciel iści malsni tam być, togo to tylko nikak byli, ale ja se wszyscy pracują nikak taką zryżną drogą, namakać kęż, każdemu nieco dobrego pobytują, aż z takiej uważnią se wie, każdemu tylko wszyscy nie utrafią, że tylko jasnie, ale to zjeją na se.
0: Ako sme zgonili dolnosiarska recia bola poudana politickým a kultúrnym přemeneniam, k ním slúša ten úcink gornosiarskej rice z budúšená pevenia a žinca to pilnovanie sa tej tradicionálnej rice zase přiblížiš. To všetko je zúkbalo na to, kak žinca sa siarska rice úce a kak ten nové piedarie žinca piedajú. Žome net ešte ďalej do detajla.

0: Kuszta żywa rzece przemienio, se ubija, a to jest większego przyrośbny proces na niemienie pla wielkich rzeców, ale pla mięczynowych rzeców, każ pla nasze zjarskie, jo ten proces mogi raz więcej napsiski. Każ se pracujemy po wyżywienie rzece, może se staż, aż jele aspektu od jo zabytych, a te zabyte rzece narunane z nowymi. To mogą być słowa, ale je tak wesebne obroty a kronka.
1: Gaż sleduje się o serskim mediam, gazawieście znają się o to słowo wliw, albo obliwołaś. To ma wliw na nieco, albo to ją mnie obliwowało. W niemskiej rzece gronimy Einfluss, beeinflussen.
2: Tam nie dają jedno całokumczne słowo, ak jadn luź węce, ak nie o to słowo nie to nauknął ze słownika, to nie bzio widzieć, co to groni. Gaż ja gronim te rzece, obliwuju jadna drugu. To obliwołaś, nikt nie wie, co to jo. Ja nie mógł do ochoze psić, a gronić te rzece, obliwuju jadna drugu. Te nie wiecie, co ja minim.
1: Jak myż o to byś? Gregor Wieczorek Wecerskiego Instytuta rozkładują, aż to słowo liu nieby jeden tradycjonalny maminoriecny rozmiu. Maximiliano Johasackiemu wet projekta Zoria se to słowo teke nie spodoba.
3: Ten wliw to już mimo tego, aż ja nie wiem, tu zlezanu tog słowa mnie wiegin cuze se zdają. Dlaczego znasz ta kombinacja tych fonemów nie od taka typiska? Nieskiedy o to ten WL na zachopinku. To nikak nie pasuje do naszego systemu tak dalej.
1: To słowo wliw jo perzecone z gernoserskiej riecy, a zaprietka z czechojskiej riecy.
2: To jo runo jadno nierazione, jadno wielgin, jak gdyb gronić, pićku skazone perzecenie z drugiej riecy.
1: Serska riec ma, ako kurzda riec perzecenia z drugich rieców. Te jadne są psiroźbne, wedluda psiuzete, ale we dolnoserskiej riecy dają teke wiele wetkerjejka, przez szulu a instytucje rozszerionych, aksu nie zna tema minoriecnym pejedariam. Tosmy obspomnieli we naszą riedu we sliednych miasecach. Wieczorek teke psił dajo, aż perzycenia same nase nie su problem. Przaszanie liecu weni zeuszym notne, a gaż jużo liecu stwerione pe kazniach dolnoserskiej riecy.
2: Wiele wet tego, co się u nas dało, jo panuło do zabysia, a miesto tego, jo se to narunało z drugimi słami, a to jo pićku wiele.
1: Niekietarym luziam mucy, aż to narunanie jo nastało kumsztnie. Jak myżosz we tom konkretnym pazie sadu, ta riec ma wlił na tu drugu riec, i nas gronić, aby tebie maminoriecne pejedarie lepiej rozmieli.
2: Ta riec se ugbajo na tu drugu riec, aż wena ma jaden mecny ucynk na tu drugu riec. Ty możesz tylko gronić, jo, ta jadna riec ma jaden efekt na tu drugu riec.
1: Eduard Wornar, profesor a wiednik Instytuta za Zorabistiku Lipsku, psigłosuje tomu, aż słowo wliju jo perzecenie z drugich słowiańskich rieców, a komentiruje tu krytyku.
4: Ta krytyka takie pokazuje zasadną problematykę. Grońmy raz, gaż ja groniem, mi se lepiej spodobają ten to efekt, ako wliju. Pęto na końcu groni, aż ja zjeją latyńskie słowo, które jo przyszło przez nimsku riec, a akteke serskiej fonetice nie odpowiedują. Dokulaż my mamy tam to cudze f, nucika, nicga, a słowa ak se zes e zachopinają, te takie nie są kraru frekwentne. Choko, że na końcu ideologiskie przeszania wiele więcej, ako w lingwistyczne przeszanie.
1: Co mieni ideologiczne? To mieni, jak jeden rozsuzio, co jo na końcu dobre albo notne perzecenie, to jo wedwisne wed perspektywy.
4: Ja znają takie ten problem, aż są takie wieco obzwadne. A na końcu wedwisują ta korektność wed tego, do którego casa ja gledam, a do którego regiona ja gledam. Co ja pe na końcu czu? To jo to ideologiczne. Toż te przeszania, te są ważne, dokulaż wene mają kradu wielki ucynk, aby równo nauknione słowo te kipiczku zwucował. To ucynk to se mi spełgronie nie spodobają, ale to jo mej szmekne to.
1: Ale wen teke psił dają, aż we zinsajsznej serskiej riecy akose ucy dają wiele cudzych perzeceniów z drugich słowiańskich rieców.
4: Gaż jo przyszła ta nuła Heisenbona ze nimskiej do serskiej, a to psi jose pen gronilo Heisenbona. A penakle jose przełzelo ze české je řece ta železnica. Ta železnica není to tak slovenský ugleda, ale na koncu je to také cuze slovo. Druhý taky příklad je slovo živadlo. Tam je to ještě extrémněj. Dokuláš, tam je na jednom bodce ten sufix dlo, kterýž ve české řece má píčičku jinakše vznam, jako ve serské řece. Ve serské řece je to něco menší. Mimo toho český se dívá to je gledaš nicga a serský se živaš, věci dolnoserský se živuješ, má jinakší vznam. Po takém to slovo je také pzdatné serské slovo, ale po pšovom je to jeden cuze element. Ale cuze elementy na drugim boc máme ve kůždej rěce.
1: Co to groni? To pokážu na kompleksnost rěce a problémy revitalizacie našej rěce. A až ja tu rěc uknu, ganejoli to na końcu mejo rozsuzenie, liec nieco mnie obliwujo, abo snaž lubiej ma na mnie ucynk.
0: Ako widzisz, dyskusja w naszej rzece nie o jadnora, ale to tak pokazuje, aż nasza rzec żywa, aż dają ludzie, ako se starają w to, jak autentyczne wenejo. Rovno sme piedali vec uva vliv, to je jadno ved veľých požiceniov ze slovenských riecov, ak veľkým cestou ustupujú v nentešnej serské riece planových piedaliov, mamino riece pak to slovo derie neznajú. Na drugim boce dają wiele pożyczenia z niemskiej rycy, jako maminorycne piedarie wielkim cesta używają, ale nowe piedarie je liepta nałożują. Pieczyżyński jose z jednym wielkim wysypnym słowem zabierał ze słowem ordowaś.
1: Dla maminorycnych piedariów jo ordowaś jedno tych najcześciej piedanych słów, a je we słowniku przy samym niejo namykaniu.
3: Ja mogu to derje rozumieć, aż te nowe piedarie to wiecie partnie gotuju, dlatego aż ja tylko szuli nie są to żołszym uknu, tak. Samo tak, aż ja do niekak ukbaszowego kursa tam w 12 letniku, ako smy pen zachopili z maminoriecnymi tekstami, tak rażiłaś, nie są żołszym wiedział, aż to dają.
1: Groni Maksymilian Hasacki, niegajszny wiednik projekta Zoria. Jak może to byś, aż młody luź, ako uknio serskú riec, nie znają słowo ordołaś? Ingrid Huštetová ulicujo, kak jo to bylo, kaž jo vena uknula serskú riec ve 70. letach.
5: Som se cúha přeci zagrunita pšaveshárske slova namakáš. Dokoláž nesom kšiva, aba nesom také smiva, ja dnem v pasokách kroním, žadno nímske slovo vúživaš. Tohle nie to slovo za mňo zrešom trebne bylo. Ja nesom to vúživala.
1: Lipšťanský profesor Eduard Vornár pokážu na to, až ve gernoserskej riece sú viedobne slovo ordovaš ušmarnuli, aby sa riec přibližila drugim slovenským riecam. To jo sa ustatkovalo peždej na úcbu dolnej Lužici. Viele gernoserských ceptáriov jo ou ucilo.
4: Ja som niekotare z nich ešte vesobinsky znal, te sú také kradu dery dolnoserský umieli, ale te sú mi také pejedali, kak šieško jo to bolo na zachopinku. A gaž sú venie tak vetrosli, až to vrdovaš, to nesmieš groniš nič, no? Chovac to nebžoni cvrdovaš se s tobou, pen veni ta automaticky nesu gotovali, dokuláš veni ga su mili druge možnosti.
1: Hauke Bartels, viednik Serského instituta, jo v Liešu 2006 napísal k téme interesantnú analýzu. Z nieje môžeme ja s drugim uznať, až ve starých serských casnikách jo to slovo ordovaj se namekalo ve veľgin veľkej lidzbie. To pokażą na to, aż to słowo jo zawieście było wielgin rozszerzone pla maminoriecnych ludzi, a tylko na to, aż jo dało mocny riecny kontakt miazy serskeju a nimskeju riecu. Ale co to słowo ordołaś żełszym groni? Jak się obspomnieć jeden kontekst, żeż se nałożują? O ordujo serskie pejedane. Ta sada jo egzempel za to, jak myżoż we serskiej riecy pasiv natwarić. Megał tieke gronić, ou se pejeda serskie. Ale liec myżomy se naprzałdu przecej tomu słowo ju oberaś, a liec jo to żełszym trieba?
6: Gaż jo ten subjekt żywe, azu se pysiguje na żywego referenta, jo inac, also napríklad te ukniki se chvalie, jo nieco drugiego, ako te ukniki ordujú chvalione. A te reflexívne konstrukcie, no jo, to cesto nevieš, jo to jo pasív, alebo je to nient reflexívna konstrukcia, se vie také sáde, ak ústoje ten dom, se předajú, jo, to je možno.
1: Groni Szyman-Blum, sobudzielasier Serskiego Instytuta. Maksymilian Hasacki ma iści przed wecema wesebny moment, ako jo ucu Jan Szojcach Sersku riec.
3: A tam jo jadn jacor sobu była ta liska mieszkowa. Tak a wiegin stara pejedarka z Jan Szojc, ako tyk wiec nie labujo. A jo wiegin riednie tyke pejedała tu Jan Szojcku riec. A ja som miał taku bildu prieze. Prvé som nu a tam ja nechten za zapus přigotoval šorcu a tu šorcu platoval. Ale tá paršona neho bolo vížeš. A na tak som si myslel, ok, my nevieme nen, kde je to mužský alebo ženská a ja budu to einfach ako pasív kroniš a tá šorca se platujo. A tá líska jo se tak musela charaš a jo som jo pýta, ja žošem nesom tom momente tak pšal jo rozmi od lacok, vena se tá chacha a tá jo pýn kroniva, ho jo, to by riedno bolo, aby tá šorca se veca mi go platovala. A pýn sa mi Marko, ok, jo, tá sada se viem, tá neka kroni, až tá se blatujo. Also až tá reflexívnosť tam, z kedy napšodu jo jadne reflexívne verb a jem nic ten pasív.
1: A sacky pšiudajo, až tá konstrukcia pasíva ze svom ordovaš?
3: Pe už jo samú tú komplexitu serské rieca, že to vegin vesiebná konstrukcia. Mne sa to spodoba. Pýn som ja zachopil to tyk tak groniš.
1: Za riecnego trenária Gregora Viečoreka, nieho žeušim pšašanie, liec jadno slovo pšižo z drugej riece abo nic. A je skerej liec jo autentiske.
2: Tam dajú veľa viacej kriteriumov. Ja nemogu jano sužiš na tom liec to slovo pšižo z nímskej riece. Toga vacej kužde tyka rozmiejo. Nicht nieho za slovo šulia, nic drugiego sebi umyslil. Tam by tyka megli nieco drugiego sebi umyslíš. My nemožeme šikne slova, tyka nímske slova do jadnogo mecha zachytáš. Tam dajú slova, ako majú jadnu veľkým dujku tradíciu, toga jo za wiele takich slavistów albo ludzi, jak tylko su penuchali te drugie słowiańskie riecy, te nie mają dowieru k tej słowiańskości serskiej riecy. Te muszę przecież se oglądować za drugimi słowiańskimi riecami, pićku tu serską riec tak szturować, aby se cu wielgin nie wytchyliała, albo nie miała więcej niemskich słów, jako te drugie słowiańskie riecy. Ale my wiemy, runo pediacorno słowiańskie riecy, pelska riec, czechojska riec, tam su se tylko dajili s tými nímskými slovami a 1000 let jednogo riecnego kontakta nemôžeš tak uradírovať.

0: Wam zase sama przedstajo, a te guli cujotla cogo sebe wetpowednu štucku žicu.
1: Mese groni dörte cima. Ja bydlim w Kleinköris, a ja spiwam w Lukowie. Ja uknu serski już 60 lat. Ja som była na kompaktnym kursu już 3 razy. Myśmy tam spiwali palins. A ja som dała ten spiu mojemu wiernikoju chora, a wen jo pisał za nas ten spiu. A razumom. To jo Hadi Schulze.
0: Ja, dorte se po takim spiu palenzy życe, a my wam grajome variantu spiwaria a komponista Krzeszczana Münka, Christiana Müllera, Jamesa, myżemy teke gronisz jo anneżli, aż spiu zazny jo, cułam iści gronisz, aż smiosza se nadali muziki przy nas życzysz, albo gaż masz o nieco drugiego na uczobie.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151. Jednostjo 8 set 8 6 5 RBB Serski program.

Vice pejedamy miasto drugim z muzykariom, który się sobą organizirował Witaj Festival, ten z Vice, a przez Vice we Miłoczycach wytmijo na wysypnym miestnie we Miłoczańskiej skale przy Krabatowym kamieniu. To mistyjskie klince, Vice słyszysz, co was na tom festiwalu wycakują, na to my żasza narsky byś, co mimo tego na programie stoję wam, a kle Vice przerażują, ja sam Ania Korecz-Warcowa. Życzę wam jeszcze jedny dzień, wystań, że zdrowe, a glucne.